0: izwilo mzansi.
1: Lezi zikhathi emthandazo namanxusa senza kwenzeke kwizwilo.